0: Blood Cloud Gang, The Bad Touch, 12 slabih pa bo 9. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes malo zafrkavamo Laro, da je prestara za DiCapria, resnica je pa malo drugačna. No.
1: Res, kaj pa je resnica?